0: je mi.
1: Se valovom pusti, zdaj vem, kaj mi je, čuti milino.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam med njimi stoj.